0: Środa, 12 dzień sierpnia w kalendarzu i godzina 6 na zegarach. Pora na pierwsze wiadomości o poranku.
1: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej podejmuje nowe kroki prawne w sporze z firmą Pfizer. Sprawa dotyczy zajęcia wierzytelności agencji w związku z blokadą komorniczą. To efekt kary za nieodebrane przez Polskę szczepionki o wartości ponad 6 miliardów złotych. 18 sierpnia belgijski sąd rozpatrzy formalny sprzeciw Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Fakty w tej sprawie zebrał nasz reporter Michał Dobrołowicz.
2: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zamierza powołać się na nowy protokół opublikowany w belgijskim dzienniku urzędowym. Ten protokół dotyczy organizacji Eurocontrol, która zajęła pieniądze polskiej agencji. Nasz argument ma dotyczyć tego, że pieniądze zajęte na tym koncie nie są zwykłym długiem handlowym, tylko służą ruchowi lotniczemu w strategicznej części Europy. Ministerstwo Infrastruktury zapewnia, że pieniądze na działanie Agencji Żeglugi Powietrznej, czyli prawie miliard złotych do końca tego roku, są zabezpieczone, a samoloty na polskim niebie są i będą nadzorowane cały czas, tak jak do tej pory, zgodnie z planem.
1: W Łodzi powstanie największe w Europie centrum serwisowe śmigłowców Apache. Umowę w tej sprawie podpisały wczoraj wojskowe zakłady lotnicze oraz amerykańska firma Boeing.
3: Kluczem do bezpieczeństwa nie tylko Polski, ale też regionu Europy to właśnie nasz sojusz i przyjaźń polsko-amerykańska, która realizuje się nie w sloganach, nie w hasłach, tylko w tego typu przedsięwzięciach. To, że możliwe jest powstanie takiego centrum serwisowego, które będzie obsługiwało przecież nie tylko nasze Apache, ale będzie także odgrywało kluczową rolę, jeśli chodzi o wszystkich sojuszników tu na naszym kontynencie, to jest ten prawdziwy skok w przyszłość.
1: Przekonywał w Łodzi premier Donald Tusk. Centrum serwisowe będzie mogło obsłużyć co najmniej 96 śmigłowców, czyli wszystkie zamówione przez Polskę. Na razie maszyny są leasingowane. Dostawy mają rozpocząć się za 2 lata.
0: Sprawdzamy prognozy pogody dla Torunia na środę. Dzisiaj więcej słońca w prognozach pogody, choć umiarkowane zachmurzenie nadal się pojawia. Ale z tych dobrych wieści mamy to, że temperatura wzrośnie, ponieważ na razie o poranku chłodniej. Około 10 stopni na termometrach. Trzeba wziąć coś na siebie. Później będzie cieplej, do 22 stopni dzisiaj maksymalnie, a do tego, jak już wspominałam, nieco więcej słońca.
4: Kto jeszcze w łóżku? Kto w biegu, to w przedpokoju, w łazience albo gdziekolwiek jeszcze indziej. Zgłaszamy się z biurka, kolejny odbicz.
0: Jeden.
4: I koniec.
0: Nie no, my na szczęście nie jesteśmy w łóżkach, jesteśmy w naszym studiu. Mhm. I prosto dla was...
4: Ale myślałem o tym, wiesz, żeby tutaj rozłożyć takie łóżko polowe.
0: Leżankę taką?
4: Takie łóżko polowe ze sprężynami, żeby wszyscy słyszeli, że ono naprawdę tutaj jest. W całym bloku.
0: Na szczęście słychać tylko nasze fotele. Oliwia Ciszewska.
4: Piotr Olszowski, prosto z łóżka. Gramy.

0: Dobre granie o poranku w Radiu Gra na 88,8 FM. Ktoś nas zapytał, skąd te dobre humory? A to ja odpowiadam, bo to środa już, a teraz to już z górki.
1: A ten tydzień będzie wyjątkowy dla wielu, ale o tym jeszcze więcej sobie powiemy do godziny 7.
0: Chyba dla ciebie.
1: No i myślę, że odpowiednia jest to pora również, aby zaprosić was na więcej muzyki, żeby się obudzić o poranku, tak. A już za chwilę wracamy z kalendarzem.
0: Pozdrawiamy wszystkich. Pokiwajcie do nas, jak zjeżdżacie właśnie z wiaduktu Kościuszki. O, Oliwka już biegnie do okna.

0: I dobrze, tak jak obiecaliśmy, sprawdzamy, co to jest za dzień w kalendarzu. No moi drodzy, 12 sierpnia, a to oznacza między innymi imieniny Lecha, Klary, Joanny, Wiktorii, Łukasza i wielu, wielu, wielu innych. Ale przede wszystkim, jeżeli szykujecie się do pracy, to jest wasz dzień. To może być wasz dzień, ponieważ mamy dzień pracoholików.
1: A, myślałem, że masz na myśli Światowy Dzień Słonia, bo też czasami jak ktoś ciężko się podnosi z łóżka, na przykład wstaje, to tak to może wyglądać, nie?
0: No, ale mamy też Międzynarodowy Dzień Młodzieży. Zatem jeżeli czujecie się lekko wstając o poranku, to może być właśnie wasze święto.
1: Można się trąbą ewentualnie złapać i podciągnąć trochę, w sensie jak ktoś jest słoniem. A jak nie, to nie.

0: Dobre granie o poranku w Radiu Gra w Toruniu na 88,8 FM. Dzień dobry, raz jeszcze witamy się. Tak w tej pierwszej godzinie dużo tego witania, ale dobrze, bo też przybywa was, co nas bardzo cieszy. Bardzo nas cieszy również, że wielu urzędników w Toruniu, no, będzie miało długi weekend, na to wszystko wskazuje. Oliwia dokonała takiego śledztwa dziennikarskiego. Słuchamy, pani detektyw.
1: 14 sierpnia, uwaga, uwaga, Urząd Miasta Torunia oraz wszystkie punkty informacyjne i co się da, będzie zamknięte. Nikt nie będzie pracował, no bo odbierają sobie wolne za 15 sierpnia.
0: Jak spotkacie gdzieś pana prezydenta na przykład z rodziną na spacerze, nie pytajcie o miejskie sprawy, bo on będzie miał wolne wtedy, nie będzie w robocie.
1: Właśnie.
0: I tak samo z każdym innym wiceprezydentem, zastępcą, zastępczynią, urzędnikami, dyrektorami, kierownikami, będą mieli wolne po prostu.
1: No i powiem, że ja im trochę pozazdrościłam i też biorę wolne.
0: Ja im też pozazdrościłem i zostanę na miejscu. Radio

0: Zdradzę wam trochę kuchni. Oliwia mówi do mnie, włączy mikrofon, a ty powiedz sorry papi. I że to już za nami.
1: No właśnie, ale to już sami słyszeliście. Przed nami jeszcze sporo hitów pełnych słońca, bo Walking on Sunshine będzie jeszcze.
0: Proszę bardzo.
1: Ale pojawi się też coś po polsku.
0: Jak koleżanka piosenkę zapowie, to nie ma nikogo, kto zrobiłby to lepiej.

0: kaufland.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
3: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
5: Idziemy do Żabki po promocję?
6: Przecież byliśmy wczoraj.
7: Ale dziś są inne.

0: dobre granie o poranku w radiu gra. To jest wakacyjne rano i dobrze. O 7 zapraszamy na kolejny raport. Trochę o pogodzie też będzie. A teraz takie małe dementi na naszej antenie, że nie należy się obawiać tego czegoś, co od czasu do czasu brzęczy nad naszymi głowami. Przypominamy, w Toruniu trwają 26. samolotowe Mistrzostwa Świata FAI w lataniu precyzyjnym.
1: No i my tutaj gospodarzymy. To u nas wszyscy walczą o medale. W piątek już gala finałowa, rozdanie medali. No i w piątek też okaże się, kto jest mistrzem tegorocznym.
0: Jedno mnie tylko zastanawia, bo to jednak Toruń jest gospodarzem, a gdyby któryś z tych pilotów gdzieś tam się zapędził chwilę nad bydgoskim niebem, latał, ktoś może powiedzieć, że to nasze niebo, a nie wasze. I co wtedy, nie? Może do współgospodarzenia zaprosimy sąsiadów z Zamiedzy i wtedy już nie będzie takich problemów.
1: Albo postawmy jakieś podniebne granice.
0: Albo nie bójmy się tego, w końcu to mistrzostwa w lataniu precyzyjnym, więc granic powinni się trzymać tam w górze.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: ho, ho, ho, takimi dźwiękami się z wami witamy. Spokojnie, to jeszcze nie 24 dzień grudnia. Na świętego Mikołaja jeszcze trochę poczekamy.
1: No już powoli widać niektóre zapowiedzi koncertów świątecznych, na przykład w internecie. Można kupić bilet, ale nie trzeba. Można myśleć o wakacjach. A my myślimy o tym, że zbliża się godzina 7 i kolejne wiadomości na antenie Radia Gra.
0: Wszystko prawda.
2: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.
3: Reklama.
4: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
5: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
6: Nasze lokalne.pl to miejsce, gdzie odkryjesz wyjątkowe produkty prosto od rolników i lokalnych wytwórców z województwa kujawsko-pomorskiego. Świeże warzywa i owoce, tradycyjne sery, aromatyczne wędliny oraz domowe przetwory powstają z najwyższej jakości surowców pochodzących z lokalnych upraw i gospodarstw. Wejdź na nasze lokalne.pl. Odkrywaj smaki Kujaw i Pomorza.
7: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
8: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
9: Orły oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
10: A w Auchan od czwartku masz okazję dostać ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że 13 albo 14 sierpnia zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz między 17 a 19 sierpnia przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach i w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar. A my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
12: Super obniżek poszukujesz? Masz to w Brico, bo produktów w Brico Marche tysiące, a ceny naprawdę gorące. Na rabatobranie zapraszamy. Zniżki aż do minus 50% mamy od 10 do 14 sierpnia. Tak, aż do minus 50%. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
13: Barbara, łatwa kasa?
14: Marian, zawsze.
13: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
14: Sprytnie.
13: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
15: Bo z Media Expert taniej masz.
16: To najlepszy moment na zakup Cherry. Korzyści do 34 tysięcy złotych i ubezpieczenie za złotówkę. Odwiedź Cherry Toruń przy ulicy Sieradzkiej 14 lub wejdź na cherrytorun.pl. Po reklamie.
0: W kalendarzu środa, 12 sierpnia, na zegarach mamy 7, w Radiu Gra, pora na kolejny raport.
17: Michał Mrozek, dzień dobry, zapraszam na raport. Zaczynamy od policyjnych statystyk, bo w trakcie pierwszej części wakacji w naszym województwie doszło do mniejszej ilości wypadków niż rok temu w tym czasie. Odnotowano w sumie 78 wypadków, w których ranne zostały 92 osoby, zginęło 9 osób. W 2025 w Kujawsko-Pomorskiem tych wypadków było 96, rannych 105 osób, a ofiar śmiertelnych 12. Przed nami dla wielu osób przedłużony weekend. Pamiętajmy, by ściągnąć nogę z gazu w trakcie wakacyjnych podróży.
2: To są wiadomości Radia Gra.
17: O poranku przenosimy się na toruńską Starówkę. Trwa remont domu Eskenów. Zmieniają się elewacja budynku, dach i główne elementy zabytkowej konstrukcji. Mówi Magdalena Kietrzka, koordynator projektu Feniks dla Muzeum Historii Torunia.
18: Elewacja jest do dosyć mocnego oczyszczenia. Też kondycja dachu jest w stanie, który jednak wpływa na stan tej elewacji. Są też pozostałości po różnych pożarach, które też też miały miejsce na przestrzeni lat. Trzeba będzie się teraz zastanowić, czy część rzeczy troszeczkę usuwamy, czy zostawiamy. Mam sobie na myśli portal wejściowy do domu Eskenów, bo on też właśnie przeszedł konserwację i tam są gdzieś też pozostałości bodajże starych żywic.
17: Muzeum Okręgowe dokładnie nie wie, ile potrwa remont w domu Eskenów i kiedy budynek na nowo zostanie oddany do użytku dla zwiedzających. Obecnie jest zamknięty.
2: Wiadomości ogólnopolskie.
17: Przypominamy jeszcze o niesamowitym zjawisku na niebie. W Polsce już po 19 będziemy mieli okazję zobaczyć częściowe zaćmienie słońca. Najlepsze warunki do obserwacji będą miały północna i zachodnia Polska. A pierwsze od 27 lat całkowite zaćmienie słońca ma występować w Europie Zachodniej, w pasie od Islandii po Hiszpanię.
2: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
17: Zapraszam na raport sportowy. Pia Skrzyszowska, wicemistrzynią Europy w biegu na 100 metrów przez płotki, przesądziła zaledwie 1/1000 sekundy. Fotofinisz był długo analizowany przez sędziów. Ostatecznie złoty medal dla Holenderki Nadine Visser. Skrzyszowska ze srebrem.
19: Wiedziałam, że jestem pewna siebie, wiedziałam, że jestem przygotowana, ale trzeba to zrobić. Samo gadanie, same rozmowy nie wystarczą. Mówienie, że jestem w dobrej formie, czy wyniki na listach europejskich w tym wypadku. Przed półfinałem byłam troszeczkę zestresowana, zdekoncentrowana i mówię na finał all in, no i się opłaciło.
17: Podsumowała nasza lekkoatletka. Piątym sprinterem Europy został Damian Kopeć. W finale konkursu rzutu młotem także piąte miejsce wywalczył Paweł Fajdek. I na koniec jeszcze piłka nożna. Arkadiusz Milik z golem dla Juventusu Turyn. To był tylko sparingowy mecz z Palermo, ale na gola trafiony kontuzjami Milik czekał ponad 2 lata.
2: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
17: Po chłodnym poranku, kiedy temperatura spadła w Toruniu nawet poniżej 10 stopni, czeka nas słoneczny letni dzień. W najcieplejszym momencie termometry pokażą 21 stopni, może 22. Nie powinno dzisiaj padać, parasole w Toruniu raczej nam się nie przydadzą. Wieje słaby wiatr, warunki biometeo będą korzystne. Przed nami jeszcze 2 podobne pogodowo dni. W sobotę do miasta wróci już fala upałów.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
21: Piękne słoneczko od rana, wbija się nam tutaj nawet do redakcji przy Kościuszki. No ładnie to wygląda, ładnie, podoba
1: pięknie,
21: nam się.
1: Pięknie, pięknie. I obie tego słoneczka nam dzisiaj nie zabrakło, ale myślę, że Alvaro Soler zadba o to, aby go było jeszcze więcej na naszej antenie.
21: Jak tylko takie rzeczy też potrafi, to proszę bardzo. A zaśpiewa również?
1: Zaśpiewa. Oliwia Ciszewska.
21: Piotr Olszowski.
1: Gramy.

0: wakacyjne rano i dobrze w Radiu Gra w Toruniu na 88,8 FM. Dużo ostatnio tematów gwiezdnych spoglądamy w górę, nie tylko przez to zaćmienie, które przypominamy już dziś wieczorem, ale tak. My tradycyjnie każdego dnia o tej porze spoglądamy w górę, w gwiazdy.
1: Ale nie tylko zaćmienie, mój drogi, a także wysoka aktywność Perseidów na niebie, czyli spadających gwiazd, tak po prostu. A skoro już od zachodu słońca będzie się działo, to wspomnę, że to wszystko ma w astrologii dość potężną, symboliczną energię.
0: Tak czułem.
1: Odnowy, uwalniania przeszłości, głębokiej refleksji. Tak. Zbiega się to wszystko również z sezonem lwa, co sprzyja różnym przełomom w naszym życiu, ale także odważnym decyzjom oraz domykaniu starych rozdziałów.
0: Okej.
1: No, także zamykamy stare rozdziały książki, na przykład, którą czytamy. No i patrzymy na to, co nam przyniesie ten dzień. Dzisiejsze magiczne zaćmienie słońca dotknie najbardziej, uwaga, lwa, wodnika, skorpiona i byka. No to uważajcie na siebie.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Hity pełne słońca od samego rana w środę w Radiu Gra Toruń. Dzisiaj szczególny dzień, już wspominaliśmy o tym w naszym horoskopie. Zaćmienie słońca, Perseidy. No i jeżeli nie macie z kim tego oglądać, to uwaga, uwaga, jest okazja. Dzisiaj warto pojawić się wieczorem na Zamku Dybowskim, ponieważ torunianie spotykają się tam, aby razem porobić zdjęcia nieba, pooglądać co nieco, może razem pomarzyć coś przy tych spadających gwiazdach.
1: Piękna inicjatywa, bardzo nam się to podoba. Ja tak obstawiam, że generalnie to pewnie nie będzie tam zbyt dużo sztucznego oświetlenia, które... chodzi o obserwację nocnego nieba, tak?
0: Właśnie.
1: Wieczornego. Czyli co, jak wpadniemy tam po ciemku, to można się potknąć jakiś statyw od aparatu, wpaść na kogoś. Wystarczy przeprosić wtedy. Przepraszam, kim pan jest?
0: Generalnie trzeba będzie się poruszać po omacku, ale i tak zapraszamy od 19.15 na Zamek Dybowski.
2: Reklama.
3: Potrzeby wokół domu zmieniają się w zależności od pory roku.
4: I pomysłów.
3: Odpowiedzią na wszystkie jest Młyniec Skład Budowlany.
4: Tu znajdziesz materiały potrzebne do remontu i budowy.
3: Wszystko, co przyda się w ogrodzie.
4: Pelet oraz węgiel.
3: I wiele innych produktów.
4: Młyniec Skład Budowlany.
3: Odwiedź nas. Młyniec Pierwszy, Polna 4.
5: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu o Moda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
9: Szukasz nowego mieszkania w zielonej okolicy? Ruszamy z czwartym etapem sprzedaży osiedla parkowego. Nowoczesne mieszkania z możliwością zakupu bez wkładu własnego już od 7000 zł za metr kwadratowy. Ogrzewanie podłogowe, fotowoltaika dla części wspólnych, winda, miejsca postojowe w hali i na zewnątrz. I cisza, tuż przy lesie i parku, z wygodnym dojazdem do miasta. Sprawdź szczegóły na osiedleparkowe.net. Osiedle Parkowe. Poleca Biuro Nieruchomości ProActum.
10: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula nawet do 60% taniej. Myjka wysokociśnieniowa Mectool 145 barów dla klubowiczów tylko za 199 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 200 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
11: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely ADM Motors. Toruń, szosa Chełmińska 214.
12: Po reklamie.
13: To jest Radio Gra.

0: Dobre granie o poranku w Radiu Gra w Toruniu na 88,8. Pozdrawiamy wszystkich, którzy w drodze, tych, którzy jadą, ale też tych, którzy biegną na przykład, bo taka Piast Krzyszowska ich natknęła, znaczy dała natchnienie, o, żeby to dobrze wybrzmiało, do tego, żeby biec po medal.
1: Wczorajsze srebro PI niezwykle nas ucieszyło na Mistrzostwach Europy, oczywiście w lekkiej atletyce, no ale było to wyjątkowe srebro, ponieważ tylko 1/1000 sekundy dzieliła Polkę od Holenderki, która wygrała złoto.
0: 1/1000 sekundy.
1: 1/1000 sekundy.
0: To się w ogóle dzieje na tych mistrzostwach. Wcześniej Ewa Swoboda też od 200 chyba i zbrakło do złota.
1: Tak, nie?
0: Tam nawet długość paznokci nie pomogła.
1: A mi to w ogóle przypomina sytuację z filmu Auta, gdzie Zygzak McQueen o długość swojego języka prawie wygrał swój wejście.
0: Ach, bo on wytknął na końcu ten język. To ja już chyba czuję, jak będą wyglądały najbliższe zmiany prowadzone w szkoleniu polskich lekkoatletów i to najbliższe zgrupowanie.
1: Moi drodzy, wyciągane języki.
0: Mocniej te języki.
2: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: The Sun w Radiu Gra na 88,8. Dzisiaj słoneczka będzie dużo, zresztą jutro i pojutrze również.
1: Poruszamy się w jego kierunku, aż nam się zaćmienie pojawi w pewnym momencie. No, tak. No ale co jeszcze przed nami? Biała Armia pojawi się przed godziną 8.
2: Reklama. Dwa dni warsztatów śpiewu i dwa wieczory pełne tradycyjnych tańców oraz muzyki z całego świata. Już 13 i 14 sierpnia zapraszamy do Muzeum Etnograficznego w Toruniu na festiwal Cztery Strony Folkloru. W programie m.in. muzyka z Indii, Tajwanu, Turcji, Litwy, Komorów, Senegalu, Kenii i Algierii. Szczegóły na etnomuzeum.pl. Dofinansowano ze środków gminy miasta Toruń.
3: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely ADM Motors, Toruń, szosa Chełmińska 214.
4: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m2. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
5: Masz ochotę na prawdziwą pizzę? Duo Sapori dowiezie ją prosto pod twoje drzwi. Wybierz lekką pizzę rzymską lub ulubione polskie smaki. Zawsze na świeżych, wysokiej jakości składnikach. Duo Sapori. Smak, który pokochasz.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
9: Od baneru do bestselleru. Uszyj to z nami. Galeria Kopernikus zaprasza na trzecią edycję projektu Dobre Rzeczy. 22 sierpnia weź udział w bezpłatnych warsztatach upcyclingowych z kultową marką Holo. Wspólnie zamienimy stare banery reklamowe w designerskie worko-plecaki. Wybierz wzór i stwórz własny, niepowtarzalny model. 100% upcyclingu, 0% nudy. Czekamy w sobotę 22 sierpnia od 12 w Galerii Kopernikus.
10: Po reklamie.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
12: Sponsorem prognozy pogody jest ADM Motors, dealer samochodów marki Geely w Toruniu, szosa Chełmińska 214.
13: Po chłodnym poranku, kiedy temperatura spadła w Toruniu nawet poniżej 10 stopni, czeka nas słoneczny letni dzień. W najcieplejszym momencie termometry pokażą 21 stopni, może 22. Nie powinno dzisiaj padać, parasole w Toruniu raczej nam się nie przydadzą. Wieje słaby wiatr, warunki biometeo będą korzystne. Przed nami jeszcze dwa podobne pogodowo dni. W sobotę do miasta wróci już fala upałów.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
12: Sponsorem prognozy pogody jest ADM Motors, dealer samochodów marki Geely w Toruniu, szosa Chełmińska 214.

0: dobre poranne granie na antenie Radia Gra Toruń. Sprawdzamy, co się dzieje w sieci, a także w Urzędzie Miasta. No i proszę bardzo, prezydent Paweł Gólewski podpisał wniosek, który rozpoczyna procedurę wyboru wykonawcy czwartego etapu rewitalizacji Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu.
1: Da się to po polsku?
0: No po prostu będą remontować park na Bydgoskim
1: Przedmieściu. Czyli są na to pieniądze?
0: Tak.
1: To znalazły bardzo się cieszymy.
0: Będą nowe mineralne ścieżki, nowe oświetlenie, remont fontanny, rewitalizacja placu zabaw. A to wszystko za skromną kwotę 5,5 miliona złotych.
1: Takie jedno pytanie techniczne tylko mam. Mineralna ścieżka to jest ścieżka, na której można się napić mineralnej, czy jednak czegoś nie ogarnia?
0: Nie, ale podobno przepuszcza więcej wody. Może mineralnej
1: to
0: właśnie.
1: To bardzo na co cieszę. Ja podejrzewam, że prezydent tak upiękni cały park na Bydgoskim Przedmieściu, że uważaj, wszyscy urzędnicy i radni za chwilę będą chcieli się przenieść i budynki przy wałach Sikorskiego będą świeciły pustkami.
0: I to będą takie letnie sesje Rady Miasta w plenerze.
1: Nie, kochani, nie ma letnie. Jak przynosimy to na stałe, żeby za chwilę się nie okazało, że trzeba delegację jeszcze radnym wypłacać.

0: To już bardzo blisko 8 na zegarze. Spodobał się pomysł przenosić sesji Rady Miasta na Bydgoskie Przedmieście i nawet niektórzy podpowiadają tutaj, że zimą też można tam tak w kufajkach jakichś takich pod czapeczką.
1: Ciekawa jestem tylko, jakie wnioski zgłosiłyby na przykład toruńskie bobry na takiej sesji Rady Miasta.
0: Mogłyby rzeczywiście zabrać głos.
1: Będziemy się nad tym zastanawiać. Tymczasem zbliża się godzina 8 i kolejny raport Radia Gra.
2: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.
3: Reklama.
4: Festiwal Wisły nadciąga. Po raz 10. Między 7 a 16 sierpnia przepływamy Kujawsko-Pomorskie. 160 km Królową Wisłą. Nasza armada drewnianych statków zacumuje we Wrocławku, Ciechocinku, Toruniu, Bydgoszczy, Grudziądzu i przy wielu innych przystaniach. W tym roku świętujemy, wracamy do korzeni i się bawimy. Czeka na Was nadwiślańskie jadło, tradycyjne rzemiosło, wystawy, inscenizacje, koncerty i ten klimat. Zapraszamy nad Wisłę. Popływamy. Zaprasza Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
5: Chcesz przeżyć przygodę? A może szukasz wytchnienia? No to jazda do Term Maltańskich. Szalone zjeżdżalnie, konkursy z nagrodami, aquadance i rajska plaża w stylu jaskiniowców. U nas masz wszystko. Zostaw codzienność i wskocz w prehistoryczny klimat Term Maltańskich. Gotowi na dziką zabawę? Lava Daba Tej! Odwiedź też nową strefę saun Term Maltańskich i poczuj ją wszystkimi zmysłami.
6: Geely Star Ray EMI. Oszczędna superhybryda plug-in. Rodzinny SUV, który daje przestrzeń na więcej. Więcej technologii, największe wnętrze w swojej klasie i bezpieczeństwo potwierdzone 5 gwiazdkami Euro NCAP. Tylko teraz w wyprzedaży rocznika nowy Geely Star Ray EMI już od 1160 zł netto miesięcznie w leasingu dla firm. Zaprasza ADM Motors. Salon Geely w Toruniu, ulica Szosa Chełmińska 214.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Maurycy, marzy mi się nowe mieszkanie blisko natury, ale na samą myśl o remoncie mam dreszcze.
10: Mariola, to sprawdź osiedle Maureska na toruńskim Jarze. Oferują mieszkania wykończone pod klucz, wchodzisz i od razu mieszkasz, no zero stresu i ryzyka.
9: A co jeśli jednak będę chciała urządzić wszystko po swojemu?
10: Żaden problem. Osiedle Maureska ma układy od 34 do 159 metrów kwadratowych.
9: Brzmi idealnie. Muszę to zobaczyć.
10: Twoje nowe miejsce to właśnie osiedle Maureska.
11: Nasze lokalne.pl to miejsce, gdzie odkryjesz wyjątkowe produkty prosto od rolników i lokalnych wytwórców z województwa kujawsko-pomorskiego. Świeże warzywa i owoce, tradycyjne sery, aromatyczne wędliny oraz domowe przetwory powstają z najwyższej jakości surowców pochodzących z lokalnych upraw i gospodarstw. Wejdź na nasze lokalne.pl. Odkrywaj smaki Kujaw i Pomorza.
12: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
13: Lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: reklamie.
1: Już 8 pora na kolejne wiadomości w Radiu Gra.
2: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport o poranku. Na chełmińskim przedmieściu w Toruniu trwa remont żwirki i wigury. A przypomnijmy, że ta ulica jest zamknięta na odcinku od szosy chełmińskiej do Świętego Józefa. W ramach remontu pojawił się łącznik długiej z ulicą Świętego Józefa, który jednak niepokoi lokalnych społeczników. Miasto zapewnia, że to rozwiązanie tymczasowe, jednak mieszkańcy obawiają się, że może to zostać wykorzystane jako pretekst do połączenia tych dwóch ulic.
3: Ja sama osobiście jestem przeciwniczką połączenia Długiej z ulicą Świętego Józefa. Jako dla laika kwestia, że są dwa skrzyżowania tak naprawdę nachodzące na siebie, czyli mówimy o Świętego Józefa, Żwirki i Góry, tuż obok Świętego Józefa i Długa, budzi to we mnie ogromne obawy i wątpliwości, czy to na pewno usprawni ten ruch, a na pewno pogorszy to sytuację i szkoły, i dzieci, bo tak naprawdę ulica Długa tworzy wyspę z piątki. Więc tutaj ja bym się troszeczkę tego rozwiązania obawiała.
2: Mówiła nam toruńska społeczniczka Justyna Kartasz. Zmieniamy temat. Będą loty z Bydgoszczy do Barcelony. Choć tegoroczne wakacje jeszcze się nie skończyły, to kujawsko-pomorski port lotniczy już snuje plany na 2027. Wiadomo, że jeden z tur operatorów będzie za rok latał z regionu właśnie do Katalonii. Przedstawiono w sumie 7 przyszłorocznych kierunków. To miasta w Tunezji, Grecji, Bułgarii, Turcji, Hiszpanii. Szczegółów szukajcie na Gra FM.
4: To są wiadomości Radia Gra.
2: GUS opublikował nowe dane dotyczące liczby cudzoziemców w Polsce. Mamy ponad 1 132 000 legalnie zatrudnionych migrantów. W ciągu roku to wzrost o 7%. W statystykach dominują Ukraińcy.
5: Blisko 770 000 osób, co ważne, legalnie zatrudnionych, bo tylko takich uwzględniają dane GUS. Liczba pracujących Ukraińców rośnie w ciągu roku o 8,5% w górę. Pod względem liczebności na drugim miejscu są Białorusini, prawie 120 000 osób. W ciągu roku zaszła zmiana na trzecim miejscu. Obywatele Indii wyprzedzili Gruzinów.
2: Mówił Igor Skrzypek.
6: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
2: Zapraszam na raport sportowy, a w nim Żużel. Za nami ostatni mecz w tym sezonie Ekstraligi U24. Ekipa KS Toruń przegrała walkę o drugie miejsce ze Spartą Wrocław. Już wcześniej było wiadomo, że mistrzem zostanie Włókniarz Częstochowa. Ta ekipa podczas wczorajszego spotkania właśnie w Częstochowie zdobyła 27 punktów. Tyle samo co Motor Lublin. Wspomniana Sparta przywiozła o 2 oczka więcej. Torunianie zajęli ostatnie 4. miejsce, więc w klasyfikacji generalnej spadli na 3. pozycję. Wczoraj najlepiej jechał Bartosz Derek. Pod taśmą pojawił się 4 razy, przywiózł 8 oczek i 2 bonusy. Po 7 punktów zdobyli Mikołaj Duchiński i Antoni Kawczyński. Obaj jechali po 5 razy. Jan Heleniak dorzucił 3 oczka. A jak 3. miejsce Aniołów w lidze podsumował klub? To oczko niżej niż rok temu, ale wciąż podium. Cieszy także wynik Nikolaja Heiselberga, który w całym sezonie U24 wykręcił najlepszą średnią biegową spośród całej ligowej stawki. Przypomnijmy, że Torunianie wypożyczyli Heiselberga do Celfastu Wilki Krosno.
6: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
7: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM Pai Sang-yong w Toruniu, przy szosie Bydgoskiej 52.
2: Czeka nas przede wszystkim słoneczny i letni dzień, w trakcie którego termometry wskażą maksymalnie 22 stopnie. Synoptycy nie przewidują opadów, będzie wiał słaby wiatr, warunki biometeo w Toruniu będą korzystne. Kolejne 2 dni przyniosą nam dość podobną pogodę, choć będzie nieco cieplej, ale potem do miasta w najbliższą sobotę wróci fala upałów.
7: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM Pai Sang-yong w Toruniu, przy szosie Bydgoskiej 52.
1: Witamy już po ósmej. Czy wszyscy pracoholicy w pracy? Ponieważ dzisiaj dzień pracoholików. Wasze święto.
0: Więc pracoholicy mogą świętować i zrobić sobie wolne. Tak polecamy. To jest dobra opcja.
1: Tak, ale można też wypić po prostu kawusie i jakoś powoli rozpocząć ten dzień.
0: Poza tym, gdyby zrobili sobie wolne, to oznaczałoby, że nie są pracoholikami i że nie mają dziś swojego święta i że nie należy im się wolne.
1: Wszystko tak by się już wyzerowało.
0: No,
1: nie,
0: właśnie o to chodzi. Tak, koło by się zamknęło.
1: Nie. Oliwia Ciszewska.
0: Piotr Kolszowski. Teraz będzie łatwiej. Puścimy piosenkę.

0: Wakacyjne rano i dobrze. A skoro wakacje, to moi drodzy, co? Dożynki,
1: święto plonów. Tak, tak.
0: Tak.
1: A że takich świąt plonów na mapie naszego kraju jest całe mnóstwo, to powstała co?
0: Internetowa mapa dożynek w Polsce. Jeżeli nie wiecie, gdzie pojechać w kolejny weekend, to już proszę bardzo, wchodzimy specjalnie dla was. No oczywiście patrzymy, co się dzieje wokół nas. Bydgoszcz, nie, tutaj nie zaglądamy. No w Solcu mamy też blisko, dożynki się zbliżają. Gdzie jeszcze?
1: Powiem wam, że to jest zabawka, którą Oliwia parę minut temu odnalazła i siedzi w tych dożynkach teraz.
0: Ja już planuję kolejne weekendy. Co tak weekend jest. Można obskoczyć jakieś dożynki.
1: Nie ma tu jeszcze tylko zaznaczonych chyba tych naszych wojewódzkich. Przypominamy, 30 sierpnia odbywają się w Rypinie, gdyby ktoś chciał się wybrać i poświętować.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: wakacyjne rano i dobrze w Radiu Gra w Toruniu na 88,8. Za chwilę pogramy dalej, ale wcześniej wypłyniemy w bezkres oceanu. Bo oto miało miejsce zdarzenie, moi drodzy, które zbulwersowało opinię publiczną. Chodzi o właściciela Facebooka, Instagrama, Messengera, Whatsappa też, czyli po prostu Marka Zuckerberga. Jego turbo drogi, ogromny, luksusowy jacht nie udzielił pomocy innemu mniejszemu, biednemu stateczkowi, któremu u wybrzeży Alaski po prostu skończyło się paliwo.
1: No a widzicie, a sygnał o pomoc został wysłany. W odpowiedzi było podobno tylko milczenie. No i nieładnie, nieładnie, tak piszą internauci.
0: Może gdyby kapitan tamtego stateczku biednego małego wysłał ten sygnał Mayday czy inny podobny, na przykład na Messengerze, to Zuckerberg od razu by go odczytał, a oni to radiem nadawali.
1: No, albo jeszcze gorzej, prośby o pomoc wysłali do tego zespołu Facebooka, który to zajmuje się wpisami zgłaszanymi zasianie nienawiści i fake newsy.
0: Dziękujemy za wasze zgłoszenie o braku paliwa, ale nie dostrzegamy tu większego zagrożenia, dlatego postanowiliśmy nie reagować.
2: Reklama. Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
6: To nie jest pora.
5: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG, aż do 15 tysięcy złotych.
7: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
8: W Leroy wałkujemy temat farb. To dobry czas na szybki letni remont. Bo teraz 150 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 500 na farby ścienne wydajesz. Duży wybór. Miksuj dowolnie farby białe, kolorowe, gotowe i z mieszalnika. No to pędzel w dłoń i po farby do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
9: To najlepszy moment na zakup Czery. Korzyści do 34 tysięcy złotych i ubezpieczenie za złotówkę. Odwiedź Czery Toruń przy ulicy Sieradzkiej 14 lub wejdź na czerytorun.pl.
10: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
13: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały zagaty.
12: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely ADM Motors. Toruń, szosa Chełmińska 214.
15: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
16: A przed wolną sobotą mamy super oferty. Takie jak filet z łososia norweskiego ze skórą 40% taniej. Jedynie 5,99 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A wybrane brykiety i węgiel drzewny 2,5 kg. Drugie opakowanie tylko za pół ceny. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 13 i 14 sierpnia. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
17: Po reklamie.

sen. Choć nie wiem jak sam trzymać dystans, bo powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na

0: po poranku nas nie opuszcza. A teraz, moi drodzy, tak wam zdradzimy, bawimy się trochę, ponieważ pewnie też to robiliście nieraz. Wpisywaliście w przeglądarkę imię, nazwisko. No to my wpisaliśmy sobie Toruń. I co nam o to wyskoczyło? Mój drogi asystencie, co nam
1: proszę
0: wyskoczyło?
1: Bardzo. No bo tutaj wyskakują od razu takie pytania, które trochę wyszukiwarka i ta sztuczna inteligencja podrzuca. Obok można kliknąć i rozwija się odpowiedź. No to proszę bardzo. Pierwsze pytanie, które wyskakuje. Dlaczego Toruń się wyludnia?
0: Oj, tam zaraz wyludnia. No nad jezioro ludzie sobie pojechali. No tam policzcie nas w poniedziałek. Od razu wszystko będzie się zgadzało.
1: To poczekaj, kolejne pytanie. Jakie są najniebezpieczniejsze miejsca w Toruniu?
0: No to tak, klikamy, rozwijamy. Co tu wychodzi? Ktoś wpisał Chełmińska i Mazowiecka. Nie wiem, to może chodzi o toruńskie skarbówki. Jak cię skroją, to zapomnisz, że miałeś jakiekolwiek pieniądze.
1: Dobra, to jeszcze jedno. Co, a dlaczego tutaj pytasz o Toruń, a wyskakuje Bydgoszcz? Co jest fajnego w Bydgoszczy?
0: No, no i co wyszło?
1: Poczekaj, bo u mnie się nie rozwija. Zablokowało się. U ciebie można kliknąć?
0: Nie, zawiesiło się chyba.
2: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: Sad Girls w radiu gra na 88,8, to już za nami. Ale do 9 jeszcze trochę pogramy. Co tam mamy?
1: Sporo dobrych hitów będzie. Zara Larsson, ale pojawią się też bratanki. Także
0: za nami. Ale do 9 jeszcze trochę pogramy. Co tam mamy?
1: Sporo dobrych hitów będzie. Zara Larsson, ale pojawią się też bratanki. Także

0: Joel Corey, Head and Heart, czyli głowa i serce w radio gra. To teraz będzie bardziej o sercu. Mówi się, że Speedway to taki męski sport, to teraz specjalnie dla kobiet zadanie konkursowe. Proszę nas przekonać, proszę wskazać najprzystojniejszego toruńskiego żużlowca i powiedzieć, dlaczego właśnie on. 56 i od 6 do 0. A już za chwilę kolejny raport Radio Gra, ten o 16.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Słońce świeci, czy deszcz pada? U nas lody każdy zjada. Pizzeria Mamma Mia w Wielkiej Niszawce? Zapraszamy!
7: Mamma Mia w Wielkiej Niszawce na Toruńskiej 17.
8: Kastorama! Teoria i praktyka. W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
9: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
10: Torimpex, tani weekend od czwartku do piątku. Podłudzie z kurczaka 6,99 kg. Mięso z indyka na kotlety 500 gramów 9,99 opakowanie. Papryka czerwona 6,99 kg. Kupuj także online na torimpex.pl.
11: Znowu niespodzianka?
12: Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
13: Skąd ta piana, kochanie?
12: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
14: Potrzeby wokół domu zmieniają się w zależności od pory roku.
15: I pomysłów.
14: Odpowiedzią na wszystkie jest Młyniec Skład Budowlany.
15: Tu znajdziesz materiały potrzebne do remontu i budowy.
14: Wszystko, co przyda się w ogrodzie.
15: Pelet oraz węgiel.
14: I wiele innych produktów.
15: Młyniec Skład Budowlany.
14: Odwiedź nas. Młyniec Pierwszy, Polna 4.
16: Festiwal Wisły nadciąga. Po raz 10. Między 7 a 16 sierpnia przepływamy Kujawsko-Pomorskie. 160 km Królową Wisłą. Nasza armada drewnianych statków zacumuje we Wrocławku, Ciechocinku, Toruniu, Bydgoszczy, Grudziądzu i przy wielu innych przystaniach. W tym roku świętujemy, wracamy do korzeni i się bawimy. Czeka na Was nadwiślańskie jadło, tradycyjne rzemiosło, wystawy, inscenizacje, koncerty i ten klimat. Zapraszamy nad Wisłę. Popływamy. Zaprasza marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
17: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely ADM Motors. Toruń, szosa Chełmińska 214.
18: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
19: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
20: Po reklamie.
0: Jest 16:00. W Radiu Gra czas na najświeższy raport z kraju i ze świata.
21: Gigantyczny wyciek danych wrażliwych potwierdza wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski tuż po zwołanym w trybie pilnym połączonym Centrum Operacyjnym Cyberbezpieczeństwa. Przestępcy przejęli dane prawie 19 milionów Polaków, a chodzi o informacje dotyczące zdrowia i leczenia. Przed Ministerstwem Cyfryzacji jest nasz reporter Michał Radkowski, który przysłuchiwał się tej konferencji wiceministra. Witam cię, Michale. Powiedzmy, czyje dane wyciekły?
2: Pacjentów, choć trudno będzie dokładnie ustalić, których. Cyberprzestępcy włamali się do bazy danych firmy, która obsługuje lekarzy i gabinety, a także przetwarza dane pacjentów.
13: Wiemy, że dochodziło i są przesłanki, że wyciekły jakieś recepty albo informacje o lekach albo o wizytach. Mamy wiedzę, że dotyczy to blisko 19 milionów obywateli. W różnym stopniu ich dane mogły być elementem tego dużego incydentu.
2: Mówi wicepremier Krzysztof Gawkowski. Wyjaśnianiem cyberataku zajmują się służby, a Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości jest w kontakcie z prokuraturą. Minister zapowiedział, że na stronie bezpieczne-dane.gov.pl będzie można sprawdzić, czy nasze dane wyciekły. Zaapelował też, by już teraz na wszelki wypadek zastrzec swój numer PESEL. Najłatwiej zrobić to przez aplikację mObywatel. Taka czynność, jak przekonywał, zajmuje kilka sekund.
21: Sąd Okręgowy w Warszawie potwierdził nieoficjalne informacje ujawnione przez dziennikarzy RMF FM w sprawie Marcina Romanowskiego. Były wiceminister sprawiedliwości, ścigany w związku z aferą Funduszu Sprawiedliwości, nadesłał do sądu korespondencję, podając adres w Tyraspolu. To stolica nad Dniestrza, zbuntowanej prorosyjskiej prowincji Mołdawii. O szczegóły dotyczące listu Krzysztof Zasada dopytywał sędzię Annę Ptaszek, rzecznik Stołecznego Sądu do Spraw Karnych.
20: Z treści tego wniosku wynika, że pochodzi od Marcina Romanowskiego oraz, że został nadany z miejscowości Tiraspol, czyli z Naddniestrza na terenie Mołdawii. Podobne informacje wynikają z pieczęci, które są na kopercie.
22: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM by Sang-Yong w Toruniu, przy szosie Bydgoskiej 52.
24: Z dnia na dzień będzie coraz cieplej. W sobotę czy niedzielę słupki rtęci mogą przekroczyć w Toruniu nawet 30. Dzisiejsze maksimum to 22 stopnie. Na niebie nie brakuje słońca, z chmur nie będzie padał deszcz. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika są dzisiaj korzystne.
23: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM by Sang-Yong w Toruniu, przy szosie Bydgoskiej 52.
0: Środowe popołudnie, jeszcze tylko czwartek, a później piątek, czyli początek kolejnego świątecznego weekendu. I tu ważne informacje. W piątek Urząd Miasta Toruniu oraz punkty informacyjne Urzędu Miasta nie będą pracować. Nie pracuje tego dnia także Miejski Zarząd Dróg oraz Kasa MZD przy ulicy Wały Generała Sikorskiego. Już teraz w Radiu gra Dub Dogs.

0: Abba Mamma Mia w Radio Gra. Sobota 15 to w Toruniu, jak i w całej Polsce oczywiście święto, ale nie wszyscy będą świętować i tu radzimy zachować szczególną ostrożność, bo od soboty od godziny 5 do późnego popołudnia w niedzielę 16 całkowicie wyłączona z ruchu zostanie południowa jezdnia szosy lubickiej od strony Obi w kierunku Warszawy i Olsztyna. Dokładnie chodzi o odcinek od placu Sybiraków do ulicy Ślaskiego. Wszystko to oczywiście w związku z modernizacją torowiska tramwajowego. Bądźcie czujni i ostrożni. A w Radio Gra po przerwie, ale farba na później Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody.
1: Reklama.
2: Pomodori, mozzarella, bazilia, Brazilia! Mamma mia, good idea! Webceria Mamma Mia. Spróbuj dan kuchni brazylijski.
3: Mamma Mia. W wielkiej niszawce na Toruńskiej 17.
2: Zapraszamy.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
7: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely ADM Motors. Toruń, szosa Chełmińska 214.
8: Festiwal Wisły nadciąga. Po raz 10. Między 7 a 16 sierpnia przepływamy Kujawsko-Pomorskie. 160 km Królową Wisłą. Nasza armada drewnianych statków zacumuje we Wrocławku, Ciechocinku, Toruniu, Bydgoszczy, Grudziądzu i przy wielu innych przystaniach. W tym roku świętujemy, wracamy do korzeni i się bawimy. Czeka na Was nadwiślańskie jadło, tradycyjne rzemiosło, wystawy, inscenizacje, koncerty i ten klimat. Zapraszamy nad Wisłę. Popływamy. Zaprasza marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
9: Świeży Danio Tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A nektarynki teraz w promocji aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
11: Pora na wakacje?
10: Pora na hybrydę z rabatem.
12: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na modele MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
16: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
17: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
18: Po reklamie.

0: Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. Można tańczyć, ale można też popływać na żaglówce na przykład. Wiemy już, że wystarczy być osobą pełnoletnią, ale czy potrzebna jest jakaś specjalistyczna wiedza, czy można być zupełnym laikiem, aby wybrać się w pierwszy rejs? O tym Przemysław Dziarnowski z Centrum Żeglarskiego w Szczecinie.
1: Tak, zdarzają się takie osoby, które pływają bez uprawnień. Muszą znać podstawowe przede wszystkim przepisy ruchu na wodzie. Nie jesteśmy panem władcami świata wtedy na tej wodzie, tylko jednak musimy znać takie podstawowe przepisy, kto ma kiedy pierwszeństwo i tak dalej. Pamiętajmy, że taka osoba, która pływa bez uprawnień, to bierze przede wszystkim odpowiedzialność za ludzi na pokładzie.
0: Ja tylko dodam, że przepisy to jedno, ale zdrowy rozsądek i rozwaga to drugie. Mam nadzieję, że to zawsze zabieracie ze sobą nad wodę. A już teraz Dawid Podsiadło na Błysk w Radio Gra.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Gorący temat ze Shreka, Smash Mouth, I'm a Believer. Nie wszyscy pamiętają, że utwór skomponowany przez Neila Diamonda oryginalnie nagrał zespół The Monkees dokładnie 60 lat temu. W radiu gra po przerwie Britney Spears, a później Mansell Merlow.
1: Reklama.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: W środę pani Celinka z Kauflandu lubi przeglądać nowe okazje w gazetce.
4: Nie widzę żadnych słabych stron.
3: Od środy w Kauflandzie masło ekstra łaciate 2,99 przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
5: Potrzeby wokół domu zmieniają się w zależności od pory roku.
6: I pomysłów.
5: Odpowiedzią na wszystkie jest Młyniec Skład Budowlany.
6: Tu znajdziesz materiały potrzebne do remontu i budowy.
5: Wszystko, co przyda się w ogrodzie.
6: Pelet oraz węgiel.
5: I wiele innych produktów.
6: Młyniec Skład Budowlany.
5: Odwiedź nas. Młyniec Pierwszy, Polna 4.
7: Geely Star Ray EMI. Oszczędna superhybryda plug-in. Rodzinny SUV, który daje przestrzeń na więcej. Więcej technologii, największe wnętrze w swojej klasie i bezpieczeństwo potwierdzone 5 gwiazdkami Euro NCAP. Tylko teraz w wyprzedaży rocznika nowy Geely Star Ray EMI już od 1160 zł netto miesięcznie w leasingu dla firm.
8: Zaprasza ADM Motors. Salon Geely w Toruniu, ulica Szosa Chełmińska 214.
9: Masz ochotę na prawdziwą pizzę? Duo Sapori dowiezie ją prosto pod twoje drzwi. Wybierz lekką pizzę rzymską lub ulubione polskie smaki. Zawsze na świeżych, wysokiej jakości składnikach. Duo Sapori. Smak, który pokochasz.
10: Szukasz nowego mieszkania w zielonej okolicy? Ruszamy z czwartym etapem sprzedaży osiedla parkowego. Nowoczesne mieszkania z możliwością zakupu bez wkładu własnego już od 7000 zł za metr kwadratowy. Ogrzewanie podłogowe, fotowoltaika dla części wspólnych, winda, miejsca postojowe w hali i na zewnątrz. I cisza tuż przy lesie i parku z wygodnym dojazdem do miasta. Sprawdź szczegóły na osiedleparkowe.net. Osiedle Parkowe poleca Biuro Nieruchomości Proactum.
11: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Star Ray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely ADM Motors. Toruń, Szosa Chełmińska 214.
12: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
13: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/toruń-medyczny.
14: Euro na wszystko cię stać. Eurorabaty masz.
15: Dodatkowo do 40 raty z 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna na wszystkie towary do 5 września.

0: Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: Z dnia na dzień będzie coraz cieplej. W sobotę czy niedzielę słupki rtęci mogą przekroczyć w Toruniu nawet 30. Dzisiejsze maksimum to 22 stopnie. Na niebie nie brakuje słońca, z chmur nie będzie padał deszcz. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika są dzisiaj korzystne.
0: To jest Radio Gra.

0: Chris Ria i Julia, ale nie Julia, tylko Lech, Klara, Joanna i Wiktoria obchodzą dziś imieniny. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Dziś dzień pracoholików i Międzynarodowy Dzień Młodzieży. Wszystkich gorąco pozdrawiamy, choć tak jak żona mi życzyła, żebym za rok nie obchodził tego święta. Okej, postaram się. Już za chwilę 18 i najświeższy raport w Radio Gra, a ja już dziękuję za uwagę. Mówię do usłyszenia, do jutra, do 13.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama. Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert taniej ma.
5: Przypomniało, że pora zmienić auto.
6: To nie jest pora.
5: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
7: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
8: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
9: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Pilar kołkosowa McTools o średnicy tarczy tnącej 305 mm tylko za 699 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 600 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
10: Maurycy, marzy mi się nowe mieszkanie blisko natury, ale na samą myśl o remoncie mam dreszcze.
11: Mariola, to sprawdź osiedle Maureska na Toruńskim Jarze. Oferują mieszkania wykończone pod klucz, wchodzisz i od razu mieszkasz, no zero stresu i ryzyka.
10: A co jeśli jednak będę chciała urządzić wszystko po swojemu?
11: Żaden problem. Osiedle Maureska ma układy od 34 do 159 m2.
10: Brzmi idealnie. Muszę to zobaczyć.
12: Twoje nowe miejsce to właśnie osiedle Maureska.
13: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely ADM Motors. Toruń, szosa Chełmińska 214.
14: Po reklamie.
15: Jest 18, to jest Radio Gra. Sprawdzamy najnowsze wiadomości.
16: Prokuratura Okręgowa w Gdańsku umorzyła śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień między innymi przez ówczesnego dyrektora Muzeum II Wojny Światowej Karola Nawrockiego. Wszczęto je po tym, gdy pojawiły się doniesienia, że przez ponad pół roku Karol Nawrocki korzystał z apartamentu w hotelu należącym do tej placówki i nie zapłacił za to ani grosza. Gdańska prokuratura uznała właśnie, że były dyrektor muzeum nie dopuścił się przekroczenia uprawnień. Postanowienie śledczych jest nieprawomocne. Zakopane i tak. Tatry przeżywają prawdziwe oblężenie. Hotelarze mówią o szczycie sezonu letniego, a punkty informacyjne podpowiadają turystom.
17: Aby uniknąć takiego stania w kolejkach, w korkach, najlepiej rozpocząć wycieczkę na szlak bardzo wcześnie rano, kiedy już się robi jasno, czyli 5-6 godzina, jeżeli chcemy udać się gdzieś wyżej. Jeśli chodzi o parkingi przy szlaku na Morskie Oko, na dzień dzisiejszy najbliższy termin dostępny jest na niedzielę 16 sierpnia, natomiast busy elektryczne, one wyprzedają się teraz tak z minimum tygodniowym wyprzedzeniem, więc najlepiej z 2 tygodnie wcześniej sobie taki bilet na busa wykupić.
16: Radziła Weronika Błaszkiewicz z punktu informacji turystycznej Tatrzańskiego Parku Narodowego. Grać najlepszą możliwą siatkówkę, wygrywać każdy możliwy turniej. Jasno o zadaniu swojej biało-czerwonej ekipy mówił trener naszej siatkarskiej kadry Nikola Grbić. Wczoraj jego zawodnicy rozpoczęli zgrupowanie w Zakopanem, gdzie szlifują formę przed rozpoczynającymi się 9 września Mistrzostwami Europy.
14: Jest Artur, ma Szalpuk, ma coś, to wczoraj robił tylko silownie, dzisiaj będę normalny. Forni ma coś to z kolaną, nic specjalne. Jak powiedziałem, za dwa dnia będziemy robić wszyscy normalne.
16: Forni, czyli Tomasz Fornal, najbardziej wartościowy zawodnik ostatniego wygranego przez Polaków finału siatkarskiej Ligi Narodów.
18: W nocy ze środy na czwartek cukierdęci w Toruniu zjadą do 12-13 kreski. Przed nami chłodna, ale raczej pogodna noc. Nie powinien padać deszcz. Warunki biometeo będą korzystne. Wieje jedynie słaby wiatr. Z dnia na dzień będzie w naszym mieście coraz cieplej, bo w sobotę czy niedzielę cukierdęci mogą przekroczyć nawet 30.
15: Cześć, witajcie po 18. Jeszcze wszyscy zdążą oczywiście na zaćmienie słońca. No wy będziecie sobie podziwiać, a ja będę wam robił dobrą ścieżkę dźwiękową do dzisiejszych wydarzeń. Przemek Grabowski z wami w Radiu Gra i na starcie naszego spotkania Shakira i Burna Boy. Daj, daj.

Wracacie do tego hitu od Milky Chance, niezapomniane Stolen Dance w Radiu Gram, także dla każdego pracoholika, bo dzisiaj, 12 sierpnia, mamy Dzień Wszystkich Pracoholików, no to pozdrawiamy wszystkich o tej porze jeszcze w pracy, na robocie, może po godzinach. Za chwilę dla Was Wiktor Waligura, wróci też Modern Talking, zagram Wam niezapomniane z naszego winyla, Sherry Lady.

0: Angels, wielki hicior od ekipy Morandi w Radiu Gra. Ważna informacja przed dzisiejszym zaćmieniem słońca. Zwykłe okulary przeciwsłoneczne nie wystarczą. Do bezpośredniej obserwacji częściowego zaćmienia potrzebne są specjalne okulary albo filtry przeznaczone do obserwacji słońca. No niestety okulary takie zwykłe przeciwsłoneczne nie mają dzisiaj supermocy. Ja byłem wczoraj w markecie budowlanym sprawdzić, czy są takie, wiecie, okulary spawalnicze. I zostały ostatnie sztuki. Nie wiem, czy jeszcze dzisiaj ktoś się załapie. Teraz załapiemy się na fajną nowość. Madonna z nowej płyty z DJ-em Martinem Garrixem. Polecam wam ich Bizarre.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: od chłopaków z Amsterdamu, Chris Cross Amsterdam i oczywiście Willy William w numerze My Oh My. Myślę, że w Amsterdamie też będą podziwiać zaćmienie słońca. Najpiękniej będzie to widać oczywiście w trakcie zachodu w Hiszpanii, ale u nas też może być spektakularnie. Zostańcie z Radiem Gra, za chwilę Dawid Podsiadło.
1: Reklama. Idziemy do Żabki po promocję?
2: Przecież byliśmy wczoraj.
1: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
2: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
3: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój Tymberg 2 litry, a drugi otrzymasz za złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,99. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian... Marian, gdzie ty się schowałeś?
5: W lodówce tej nowej!
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Orły oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
8: A w Auchan od czwartku masz okazję dostać ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że 13 albo 14 sierpnia zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz między 17 a 19 sierpnia przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach i w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Dwa dni warsztatów śpiewu i dwa wieczory pełne tradycyjnych tańców oraz muzyki z całego świata. Już 13 i 14 sierpnia zapraszamy do Muzeum Etnograficznego w Toruniu na festiwal Cztery Strony Folkloru. W programie m.in. muzyka z Indii, Tajwanu, Turcji, Litwy, Komorów, Senegalu, Kenii i Algierii. Szczegóły na etnomuzeum.pl. Dofinansowano ze środków gminy miasta Toruń.
10: W Termach Maltańskich czekają na ciebie lazurowa woda, zjeżdżalnie, konkursy, aquadance.
11: Tak, tak. Od tysięcy lat człowiek zawsze szuka miejsca, by z rodziną radość była. Gdyby u nas były Termy Maltańskie, pewnie ciągle siedziałbym na tej plaży. A ona jest teraz jeszcze większa.
10: Lato w Termach Maltańskich w prehistorycznym stylu.

0: Laminowane AC4 7 mm Barellan już za 24,90 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
2: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
3: W nocy ze środy na czwartek cukiertęci w Toruniu zjadą do 12-13 kreski. Przed nami chłodna, ale raczej pogodna noc. Nie powinien padać deszcz. Warunki biometeo będą korzystne. Wieje jedynie słaby wiatr. Z dnia na dzień będzie w naszym mieście coraz cieplej, bo w sobotę czy niedzielę cukiertęci mogą przekroczyć nawet 30.
4: Słuchasz Radia Gra.

0: Mezzo Rotto, włoskie klimaty w Radiu Gra, to Alessandra Amoroso. Wracamy do zaćmienia słońca. Dzięki za wasze zdjęcia. Były emocje, ale jest pocieszenie dla tych, którzy nie mogli tego zobaczyć. Za rok czeka nas kolejne. To będzie 2 sierpnia w przyszłym roku. To zaćmienie będzie można obserwować m.in. na południu Hiszpanii, a warunki wtedy będą znacznie lepsze, bo zjawisko nastąpi rano 2 sierpnia przyszłego roku, czyli już możecie robić powoli wakacyjne plany. A u nas wakacyjne hiciory, tym razem Bonnie M, No Woman, No Cry.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do piątku z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
2: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
3: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/Toruń-medyczny.
4: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 53% taniej. A elementy z kurczaka sztuka mięsa megapaka po Dudzie lub Udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
8: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
9: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
10: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
11: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku do piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
12: Po reklamie.

Bad Memories od Meduzy. Oni zagrali dzisiaj spektakularny, wyjątkowy set na Ibizie w trakcie zaćmienia słońca i w trakcie zachodu słońca. Ja myślę, że taki występ będą pamiętać na pewno na długo. No i na ten wyjątkowy wieczór wakacyjne hity w Radiu Gra. Za chwilę The Weeknd, jego In Your Eyes, teraz Madonna, niezapomniane True Blue.

Self Control, wielki hit od Lori Branigan. My tutaj dzisiaj wszyscy o zaćmieniu słońca. Tymczasem trzeba wspomnieć o wielkim wydarzeniu w świecie sportu i rozrywki też, bo przecież Cristiano Ronaldo i Georginia Rodriguez wzięli ślub. Para pobrała się po 10 latach związku. Ja nie wiem, kto tam grał na weselu i czy były poprawiny, ale mnie nie zaprosili.

0: Reklama.
1: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
2: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
3: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do piątku z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
5: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
6: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
7: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
8: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
9: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
8: ci panowie z Media Expert.
9: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
10: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Idziemy do Żabki po promocję?
12: Przecież byliśmy wczoraj.
11: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
12: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
13: Najlepsze promocje pod słońcem. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup piwo tyskie Gronie pół litra za 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. Żabka, uwolnij swój czas.
14: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
15: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
16: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku do piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
17: Po reklamie.
18: To jest Radio Gra.